trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizację

0: pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
1: I w zeszłym roku z częścią Was no, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracę, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
0: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?

0: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
2: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
0: Od kiedy do kiedy?
2: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
0: Będzie to dotyczyło całego miasta.
2: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przed

0: przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
1: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
2: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
0: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
3: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
0: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci

terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 m2 niecek

0: nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Coś mi nie idzie.
1: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
2: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman.

0: Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem, adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle, jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik. Tak, łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest no, po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować no, swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów, to zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
0: O tym wszystkim, co się składa na życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy no, starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
1: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
0: No właśnie.
1: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model,

0: jednak regularnej praktyki, no teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie, rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację na
1: Wystarczy
0: przykład.
1: kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza. I doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka
1: No właśnie.
0: hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona. Bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z
1: Tak,
0: reguły,
1: słucham.
0: każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: Tak,
1: tak?
0: tak. Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę,
1: Tak.
0: tak, żeby była zgoda,
1: Tak.
0: żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety, no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy
1: I pojawia się rozwód,
0: z dużo
1: tak?
0: większą ostrością, czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić, albo zmienić to niekoniecznie rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy, no na przykład, no nie wiem, przetransformować tą relację, jakoś ją poprawić,
1: Uzdrowić.
0: uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga
1: Jedyną
0: jest
1: drogą.
0: jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być Nordic walking, pływanie, albo taniec jest też świetną
1: No to
0: aktywnością.
1: jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą.
0: Rzeczywiście, no, witalność, siły życiowe to jest taki, no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne,
1: Jak
0: żeby.
1: to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam,

0: Dzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym tak. przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii tak. zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje
0: dokładnie,
1: się na recepty,
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są
1: powiem.
0: Te właśnie kąpiele tak. leśne. Tak. Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie tak. człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. I właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego, dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi odżywianie się. Nie właśnie. Jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie. Czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania, możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy

0: którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji, bo
1: nie potrafi
0: natychmiast...
1: się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No właśnie. I co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji. Tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą
1: tak?
0: na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu, też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22.
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie
0: medytacja,
1: się czegoś nowego?
0: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce

0: jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być...
1: Napisanie bajki dla wnucząt.
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie wnętrza, tak, mieszkania, tak?
0: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
1: Najróżniejsze.
0: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś... nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie w każdym zdaniu człowieka. Nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie.
0: Absolutnie.
1: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. Czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Mhm. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
1: Tak.
0: Tak? Czyli wydzielają się hormony...
1: Kortyzol tak.
0: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Tak. Czasami, no, cały czas
1: żyją
0: jest,
1: w swoich światach.
0: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half

0: of Life, taką cytuję taki, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie.
0: O grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, a ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Mówi, no właśnie, no czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was

0: No, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracę, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego, i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne. Na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak. Także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania, działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale

0: Dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
2: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
0: Od kiedy do kiedy?
2: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
0: Będzie to dotyczyło całego miasta.
2: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak

0: jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
2: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
3: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony.

wdrożone w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych

0: ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe. I to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów,

bez miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacji

reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem pod tym względem. Często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicic zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Pszczółkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID, spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom,

ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego? To byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski. A kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym, tak jak oglądając wasze podcasty, wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derekę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie, rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasze wizje się

nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji, trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Deryke mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał. Bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, który przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być
właśnie kimś pomiędzy trenerem

a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny, więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo de Ryka, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie Państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Deryka z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła
w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hasztagu PLK.pl. I jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim,

Kowalskim ze Słupska. Kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach. Może kiedyś prezes Koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, wszystkie, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anvil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anvilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnału w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej, powiedzmy sobie szczerze. Pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też, Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy, może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji,

składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry. To jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie, ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę. I takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anvilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anvilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze. Sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się w całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera młodego pokolenia.
Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił.

zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w

0: osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego, i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne. Na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo to uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach. Niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała

0: poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
1: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
2: Od kiedy do kiedy?
1: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
2: Będzie to dotyczyło całego miasta?
1: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
0: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
0: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
0: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, Patrząc na kwestie związane z tym, że

0: że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
2: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
3: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy

metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy.

0: oczywiście obieg w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstępy.

Techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie

0: tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Witaj, Aniu.
0: Jak dobrze żyć? Poradnik dojrzałej kobiecości to twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki recepty na dobre życie i jaka jest twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe. I w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki, też związane z tym. Miałam takie bóle, jak bóle zamostkowe mojej babci, kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam. I wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranayamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
0: O tym wszystkim, co się składa na życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
1: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
0: No właśnie.
1: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację. Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela,

0: tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna. I wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: tak? Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się, oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy, no na przykład, no nie wiem, przetransformować tą relację, jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest
1: jedyną drogą.
0: Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie, kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale

0: To nie, no, nie jest to dla nas
1: Zdrowe.
0: zdrowe, więc tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, no tu jesteśmy w telewizji, więc
1: I oglądajcie
0: oczywiście
1: nas Państwo.
0: jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim, no też nadmiernym
1: Tak.
0: przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, ale
0: Tak.
1: jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł
1: Tak.
0: energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: Spacery
0: teraz.
1: po lesie w Japonii przepisuje się
0: Dokładnie,
1: na receptę, że
0: Shinrin-yoku, to
1: tak
0: są te
1: powiem.
0: właśnie
1: Tak.
0: kąpiele leśne,
1: Tak.
0: fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem, że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne
1: Na mnie na
0: zdrowie.
1: pewno działa.
0: Na mnie
1: Uwielbiam
0: też.
1: spacery po
0: Ja
1: lesie.
0: też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie
1: Tak.
0: człowiek sięga po te dobre
1: Po
0: rzeczy.
1: to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi i właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się?
0: No
1: Nie
0: właśnie,
1: jedzenie, a odżywianie się, bo to
0: odżywianie to
1: jest
0: jest
1: zasadnicza różnica.
0: fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, ja to tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę,
1: Trzeba
0: myślę.
1: spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji,
1: Nie
0: bo
1: potrafi
0: natychmiast.
1: się wyłączyć. Wiele
0: Tak,
1: myśli krąży od razu, tak? Pojawia się w głowie.
0: bo natychmiast jest ta gonitwa
1: No właśnie.
0: myśli.
1: I co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji. tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu

0: 10, no ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię, ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność,
0: tak? Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to, to być może, że codziennie o jedną więcej taką, takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się, to jest tylko kwestia żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech, zamknąć oczy, obserwować oddech i tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli, a nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą,
1: tak?
0: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, co, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu, też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22.
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego, w tym mózgu, bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie
0: medytacja,
1: się czegoś nowego?
0: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. To nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z

0: ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być...
1: Napisanie bajki dla wnucząt.
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie wnętrza, tak, mieszkania, tak?
0: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
1: Najróżniejsze.
0: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś... nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie.
0: Absolutnie.
1: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. Czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Mhm. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
1: Tak.
0: Tak? Czyli wydzielają się hormony...
1: Kortyzol, tak.
0: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować, więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Tak. Czasami, no, cały czas
1: żyją w swoich światach.
0: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób, dojrzały, mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że tak. Myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie,
0: o grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś, to, że będę grać

0: nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat, no nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie, również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, no właśnie, no, czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 3.

0: 497 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów, w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem

0: wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym, oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
5: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również

0: niż prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
1: Od kiedy do kiedy?
0: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
1: Będzie to dotyczyło całego miasta?
0: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
2: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
2: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
2: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
5: Przy ulicy

0: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włocławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metr

0: fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzania czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców. Dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie Zmago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet

był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Przyłkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego, Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa
nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją

wizją także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derykę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym, tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy
to nie służy na pewno temu, aby

polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu, trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i który osoby, która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, które przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie

jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Deryka z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo, może wrócisz na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy po, powiedzmy, słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Hejman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hasztagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach. Może kiedyś prezes Koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy.

musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anvil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anvilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnałów w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było nie wysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle. A można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. To nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze, ale zobaczymy. Może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i tak, o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić. Więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie. Bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry. To jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery, i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko.

sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę. I takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anvilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać w Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy, i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anvilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi.
To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy

0: już takie wprost przeciwdziałanie jest bardzo potrzebne. Na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym, oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
5: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
4: Od kiedy do kiedy?
5: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań.

0: żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
1: Będzie to dotyczyło całego miasta.
0: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
2: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
2: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
2: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
5: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich

0: obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany

dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych, zakres tego

0: prawo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
1: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Patrząc na tą imponującą inwestycję można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstało. Staje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
0: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696

626-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja

0: twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe. I w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranayamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
0: O tym wszystkim, co się składa na
1: tak.
0: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
1: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
0: No właśnie.
1: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
0: Wystarczy kilka minut, tak?
1: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
0: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
1: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna. I wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
0: Tylko poświęcać się dla rodziny,
1: tak? Czyli dokładnie właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie około menopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no na przykład no nie wiem, przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie wtedy. Mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
0: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
1: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne.
0: Jak to robić?
1: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
0: Krótkotrwały efekt.
1: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się. tak? Bo też często, kiedy brakuje nam siły,

0: życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przypisuje
0: dokładnie,
1: się na
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są te właśnie kąpiele leśne.
1: Tak.
0: Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. Właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego, dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi odżywianie się. Nie właśnie, jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie. Czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania, możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji. Bo
1: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No właśnie. I co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji. Tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. umysł można nauczyć tego wyciszania.

0: czasie. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech, zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby
1: I
0: była
1: niech sobie odpłynie,
0: chmurą
1: tak?
0: na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to
1: W jakich godzinach?
0: 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22?
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5, czasami wcześniej, ale no, przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak. To brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie się
0: Medytacja,
1: czegoś nowego?
0: uczenie się jak najbardziej, aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest
1: Jest
0: więcej.
1: więcej.
0: Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być.
1: Napisanie bajki dla wnucząt,
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie
0: dokładnie
1: wnętrza
0: tak,
1: mieszkania,
0: jak
1: tak?
0: najbardziej. Oczywiście to mogą być różne aktywności,
1: Najróżniejsze,
0: bo
1: tak.
0: twórczość jest tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy, przecież no, to za każdym razem tworzymy jakiś.

0: nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie.
0: Absolutnie.
1: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Mhm. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
1: Tak.
0: Tak, czyli wydzielają się hormony,
1: kortyzol tak.
0: Właśnie, mm-hmm. Dokładnie tak, czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych, w związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby, więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga, żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować, więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Tak. Czasami, no cały czas
1: żyją
0: jest,
1: w swoich światach.
0: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie.
0: O grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś, to, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat? No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie,

0: że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie, również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, czyli teraz, jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracę, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie jest bardzo potrzebne.

0: Na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania, działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
5: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
4: Od kiedy do kiedy?
5: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań.

0: żeby to było jak najszybciej.
1: Będzie to dotyczyło całego miasta.
0: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
2: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
3: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
3: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
2: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
2: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
5: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji.

0: finansowy, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, co w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony

0: w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Degpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak,

0: chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
1: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. DECPOL słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
0: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie Zmago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali

się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem pod tym względem. Często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika. A przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy. I myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Pszczółkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze.

wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego skautingu o klubie. Taki skauting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku, ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuje i jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym. Tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derekę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i

Uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, który przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no,
Podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że

dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Deryka z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo, może wrócisz na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Wiktor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska. Kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach. Może kiedyś prezes Koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie.
na dziś chciałbym.

na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anvil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anvilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnałów w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było nie wysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy, może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie ktoś, powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA.

Anwilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anwilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, okay, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się w całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje

0: mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
2: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym, oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
3: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
4: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
3: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
4: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
3: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
5: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
4: Od kiedy do kiedy?
5: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
4: Będzie to dotyczyło całego miasta?
5: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, są

0: Co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
2: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
2: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
4: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba

0: nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaiczne,

0: Liczne odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Degpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt

0: jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. DECPOL słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam

0: po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle, jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik. Tak. Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest no, po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranayamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować no, swoje funkcjonowanie, napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
1: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów, to zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy no, starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
1: Wystarczy kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas i jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie

0: szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
1: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
0: Tylko poświęcać się dla rodziny,
1: tak? Tak, czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę tak, żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no na przykład no nie wiem, przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
0: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
1: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
0: Jak to robić?
1: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no, jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
0: Krótkotrwały efekt.
1: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone. Więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście no tu jesteśmy w telewizji, więc...
0: I oglądajcie nas Państwo.
1: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe czy inne.
0: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?

0: odżywiać.
1: No właśnie.
0: Wysypiać się, racjonalnie odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
1: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
0: spacery
1: teraz...
0: Spacery po lesie w Japonii przepisuje się
1: dokładnie,
0: na
1: Shinrin-yoku,
0: tak
1: to są
0: powiem.
1: Te właśnie kąpiele leśne. Tak. Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
0: Na mnie na pewno działa.
1: Na mnie też.
0: Uwielbiam spacery po lesie.
1: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
0: Po to, co mu służy, tak?
1: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. Właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
0: A co cię ciągnie, jeśli chodzi odżywianie się. Nie właśnie. Jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
1: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem na biału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, na biału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc na biału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
0: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie. Czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
1: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania, możemy tego dotknąć w medytacji.
0: Trudna sprawa.
1: Trudna i nietrudna, tak naprawdę,
0: myślę. Trzeba spróbować, tak?
1: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji. Bo
0: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
1: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
0: No i co wtedy?
1: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji. Tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
0: Więc znowu ta systematyczność.
1: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była

0: niech sobie odpłynie,
1: chmurą tak? na niebie mhm. i niech ona sobie przepłynie. Mhm. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji mhm. oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, co, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
0: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
1: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu, też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
0: Czy o 22.
1: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
0: A uczenie medytacja, się czegoś nowego?
1: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być
0: napisanie bajki dla wnucząt.
1: Ależ oczywiście,
0: zaprojektowanie wnętrza, tak, mieszkania, tak?
1: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
0: Najróżniejsze.
1: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
0: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
1: Tak.
0: Kontakty szczególnie.
1: Absolutnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność, jak

0: najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres,
1: Tak.
0: tak? Czyli wydzielają się hormony,
1: Kortyzol, tak.
0: kortyzol właśnie, dokładnie tak, czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować, więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i
1: Nie
0: czasami
1: potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: tak.
1: Każdy
0: Czasami, no cały czas
1: żyją w
0: jest,
1: swoich światach.
0: żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki
1: Niewłaściwy.
0: niewłaściwy, zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, i że na nic nigdy nie jest za późno. Więc na koniec takim optymistycznym akcentem zakończmy.
0: Myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: O grę na
0: o grę na
1: instrumencie.
0: fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę
1: Uczę
0: się
1: się.
0: grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie,
1: A
0: mówiąc,
1: ile
0: a ile będziesz
1: będziesz,
0: miał lat, kiedy
1: jeśli
0: się
1: się
0: nie
1: nie
0: nauczysz?
1: nauczysz?
0: Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie, również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie

0: prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, no właśnie, no, czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja

0: prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak. Także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który

0: który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
1: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
0: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
1: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
0: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie.

0: Zajęcie, remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
4: Jestem też dumny.

że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Tekpol słynie z tego, że budujemy szybko.

0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku

naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem i nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego.

krótkiego wstępu, przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Przyłkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników.

bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre, powtórzę się, dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym, tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derekę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest

już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał. Bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, które przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Derykę z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę.

Natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna 14 krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska. Kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach. Może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL.

bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnału w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej, powiedzmy sobie szczerze. Pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też, Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy, może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kieski, nie ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anwilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca. Pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że To nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my

0: Żeby ich zachęcić, musimy przypalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anwilu właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje. Natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie. Po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Rypinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza.
1: Słyszałem.
0: No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu.

0: etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych. 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu.

0: reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
0: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z

0: przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
1: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
0: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
0: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy.

DEKPOL słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku.

0: dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
1: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
0: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocław.

0: Ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenie oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane.

0: Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam. I wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc cały czas pracując jako
1: Zawodowo,
0: prawnik,
1: tak.
0: tak, łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest no, po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć. I dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować no, swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
1: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na
0: Tak.
1: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór. Ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości. Więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy no, starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację, na
1: Wystarczy
0: przykład.
1: kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się. Zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas i jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej.

0: zmienia się nasza gospodarka
1: No właśnie.
0: hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: tak?
1: Tak,
0: czyli dokładnie właśnie gniazdować, otaczać rodzinę tak, żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no na przykład no nie wiem, przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest
1: jedyną drogą.
0: Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne.
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. do tych ekologicznych źródeł energii, tak, zaliczam na przykład kontakt z naturą.

0: Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przypisuje
0: dokładnie
1: się na
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są te właśnie kąpiele
1: tak.
0: leśne.
1: Tak.
0: Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli... Nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. Właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład... Przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć, jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się? Nie jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc... ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem na biału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, na biału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, ja tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc na biału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie. Jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji. Bo
1: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No właśnie. I co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą
1: tak?
0: na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, co, jak żyć i również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu, też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie. Jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22.
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego, w tym mózgu, bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie się czegoś nowego?
0: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być
1: napisanie bajki dla wnucząt.
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie wnętrza, tak, mieszkania, tak?
0: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
1: Najróżniejsze.
0: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakieś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie.
0: Absolutnie.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym

0: wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
1: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
0: Tak.
1: Tak? Czyli wydzielają się hormony,
0: kortyzol,
1: kortyzol
0: tak.
1: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
0: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać,
1: tak?
0: Tak.
1: Tak. Czasami, no cały czas
0: żyją w
1: jest,
0: swoich światach.
1: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
0: Niewłaściwy,
1: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
0: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
1: Myślę, że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
0: o grę na instrumencie.
1: O grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, a ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś, to, że... Będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
0: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
1: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to. Ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności. Elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała, to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
0: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze

0: Dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
1: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. I mówię, no właśnie, no czyli teraz, jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
0: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
0: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie

0: do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych. 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania, działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż
3: Obecnie około

0: 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
0: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić.

0: wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
2: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
4: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co

0: Chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. DEKPOL słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie

0: województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który

uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w hali mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą. Dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji.
Korzystaliśmy przez lata z

niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WCK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Rostoku. Prezes Pszczółkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID, spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derykę, gdyby on też nie

zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre, powtórzę się, dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku, ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuje i jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym. Tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon.
Skorzystałem z prawa

nie przedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, który przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Deryka, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Deryka z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że

Sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach, może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek.
ale chcę

Chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnału w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy, może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie ktoś, powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski kor miał to DNA Anwilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca. Pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my
żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku.

Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anwilu właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie

0: zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy.

0: tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym, oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma

0: przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
0: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą

0: tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że

0: Za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych

0: Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę.

0: Utkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenie oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam. I wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik. Tak. Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową.

0: zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
1: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na
0: tak.
1: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
1: Wystarczy kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas i jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: tak? Tak, tak. Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, tak, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety gdzieś

0: w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem, to właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
0: Rzeczywiście. Witalność, siły życiowe to jest taki też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne.
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się, racjonalnie odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje
0: dokładnie,
1: się na receptę,
0: Shinrin-yoku, tak to są powiem. Te właśnie kąpiele leśne. Tak. Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa. Uwielbiam na mnie też. Spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. I właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego, dzięki

0: dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się? Nie właśnie, jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja. Czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania, możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji.
1: Bo nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No i co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą,
1: tak?
0: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu,

0: uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera. Też o tym wspominasz w książce.
1: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
0: Czy o 22.
1: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego, w tym mózgu, bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
0: A uczenie medytacja, się czegoś nowego?
1: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być
0: napisanie bajki dla wnucząt.
1: Ależ oczywiście,
0: zaprojektowanie
1: dokładnie.
0: Wnętrza, tak, mieszkania, tak?
1: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
0: Najróżniejsze.
1: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
0: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
1: Tak.
0: Kontakty szczególnie.
1: Absolutnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność, właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
0: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo, napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
1: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
0: Tak.
1: Tak? Czyli wydzielają się hormony...
0: Kortyzol, tak.
1: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować.

0: z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować, więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i
1: Nie
0: czasami
1: potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Czasami, no cały czas
1: Żyją w
0: jest,
1: swoich światach.
0: żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki
1: Niewłaściwy.
0: niewłaściwy, zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, i że na nic nigdy nie jest za późno. Więc na koniec takim optymistycznym akcentem
0: Myślę, że
1: zakończmy.
0: tak. Myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki. To jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life. Taką cytuję taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: O grę na
0: o grę na
1: instrumencie.
0: fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę
1: Uczę
0: się
1: się.
0: grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie,
1: A
0: mówiąc,
1: ile
0: a ile będziesz
1: będziesz,
0: miał lat, kiedy
1: jeśli
0: się
1: się
0: nie
1: nie
0: nauczysz?
1: nauczysz?
0: Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że że joga nauczyła mnie elastyczności. Elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała, to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie, również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, Mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Mówi, no właśnie, no czyli teraz, jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest

0: za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złość.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Pięknie.

I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej.

w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić, czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym.
po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przez

0: wstąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online.

0: Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest skok?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250... Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Skuj. Tak jest na tablicy, Brześć Skuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Skuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest

Więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześćkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Miesioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglął pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC, nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak.
Ja chciałem.

zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona niespieszona mówi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie wiesz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana. O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się

dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka wójciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wójciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wójciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne, i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. O to chodzi.

wiemy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by

rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej,

0: wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola, nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś szmudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po czym innemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz.

45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona niespieszona mówi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek, no nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona.
do Kowala. Zrozumieli?

rodzice, co tam, Włocławek, Jezus. Sorry, kochanie, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do... O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Ody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka. Zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę. Mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery. Czyli się dostaje 3 i złota, i wy... Jezus, nie przyjdziecie. I koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza.
Jak się nazywa jeden z Nobelów?

listów, który napisał, Jezus w pustyni i fuszy. Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Nos, widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne, i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności jak każdy

0: Inne wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

wiemy, co jest grane i powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi

i robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta.

0: Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj w Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast

Jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot? Czy też nie?
1: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt.

To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie, Jezu kochany, ale spóźnił się i pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi i wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus, mówię wam jak na pielgrzymce w Częstochowie, ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechołem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mieszczoniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglął pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka

pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasy. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne. Jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, no nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amelcia, patrz, zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego, jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś-Juniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław.

Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad Tisior nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem szale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadziusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat Tisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach.

idź tam pod ołtarz świętego Antoniego, pospaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy, i ważne, i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka. Henryk Sienkiewicz, Nathan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Nathan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Piwa. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

wiemy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Są?
1: Nie ma.
0: Jak to chyba?
1: Nie
0: macie?
1: Nie macie?
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie...

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła.

0: na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda. I by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z Mocy Ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładu, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś szmudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek, pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę na pieszo spierniczali.

Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w Stronę Kruszwicy? No Wrześć! Wrześć-Szkuj! Tak jest na tablicy, Wrześć-Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I Wrześć-Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniek. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechołem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Wrześć-Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. Jest. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment.

chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę, a nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, no nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Widzicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia.

To dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka. Zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy. Wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał dwie nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał cztery telekamery. Czyli się dostaje trzy i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie aż, i koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał pięć meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, wszyscy mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół. Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem trzy egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski.
Powiem wam zaraz, dwa razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem.

3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, czwartek. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nie ma nic plenerowy koncert w tym roku zespołu Pira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Pięknie. O!

wam dać. To nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Jak to chyba? Nie macie?
1: Nie mamy!
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

Chuja. Jest Marek Stachurski, on dziś patron chuja. Jesteście z nami? A, ja stoję! Rozkaw jazdy czekam i się tylko pytam.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech

ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii,
Ewangelie, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza,

0: wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola, nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis.

serwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, i 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi i wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrowaś Mario, Jezus, mówię wam jak na pielgrzymce w Częstochowie, ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy. No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechali my chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało.

O was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włoczawek to... Brześkuj! Jezus, nie ma nikogo. By mi geniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC, nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu mieszkowlecznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie,

Amelka, telewizja Woronicza. No to bo nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A, Włocławek. No, no, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumicie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pani? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć. Jak można szefem rolników było zrobić lekarza? To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu? O zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdzie czas, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny.
Reszcie pan Gieniu, jak

już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza Kowaluch, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, jeszcze mi mylą rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Nos, widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka. Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebook.

0: Fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złość.

Cześć, moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

wiemy, co jest grane i powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

0: No?
1: Nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: Nie ma.
0: Nie macie?
1: Nie ma.
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1.

0: NB Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według

Według świętego Mateusza ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek Ewangelista ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić, czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże!

Wieczorem organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas i krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było...

Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek, pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć. Brześć-Szkuj. Tak jest na tablicy. Brześć-Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć-Szkuj wjechaliśmy chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy... A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Ale mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć-Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane,
nieprasowany t-shirtik i

Oto tu przed śmietaną miasta jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że lota. I kochani, idź, zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej... Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te, no wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 do osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish, i teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę, że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amelcia, patrz, zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni, ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta
bo to nie rozumiesz tego.

Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Widzicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do... O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad Pisior nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka. Zapomniała pani konferencjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy. Wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę. Mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery. Czyli się dostaje 3 i złota, i wy... Jezus, nie przyjdziecie. I koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, 2 miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadziusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat Pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma
podcasty Friend to Enter,

czy coś. Zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą rozale. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Bajka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Pospaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. O to chodzi.

sprawdzimy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Jak to chyba? Nie macie?
1: Nie mamy!
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie!

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako naoczny świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi

0: właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z Mocy Ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj w Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładu, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby.

0: nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po czym innemu? A to emeryt. Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów. Drugie miejsce Kabaret Starszych Panów. Trzecie

Powiem wam zaraz, dwa razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. O to chodzi.

Ludzie nawet pisali do mnie, Jacek, uważaj. Tam w Brzęszczy Bujańskim będą niezłe jasełka dzisiaj. Pomyślałem sobie, przyjedziemy trochę wcześniej.

I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dotko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Nie macie?
1: Nie mamy!
0: Bo ja jadę przez całą Polskę za kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia,

0: Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w Kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19:00 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z Mocy Ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładu, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest krok?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250... Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek, pierwszy mistrz, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nasz trochę Mario, Jezus, mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę na pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Skuj. Tak jest na tablicy, Brześć Skuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Skuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej, jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca

1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan geniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześćkuj. Jezus, nie ma nikogo. By mi geniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Miesioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku?

Ona nie spieszona mówi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No nareszcie, mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amelcia, patrz, zaklaskało 19 osób. To jest świetny test, skąd są ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego, jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O ta, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś-Juniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę. Mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery. Czyli się dostaje 3 i złota, i wy... Jezus, nie przy dzieciach.
I koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę satyryk w

troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wójta. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wójcie jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wójciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep

0: we Włocławku. Posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złoto.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć.

wiemy, co jest grane i powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza, jest elegancko, jest dosko, ale muszę was, jak rodzinę,

0: No?
1: Nie mamy.
0: Jak to nie ma?
1: No nie mamy.
0: Nie macie?
1: Nie mamy.
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?